0: Kann ich zwischen den Jim?
1: Ale tu już jest zawodę, że to jest na zasadzie, bo to będzie się jeżdżę każdy na prawie. Widzę, że jest to jakieś słowa, wiele tak przedługa.
0: No tak, ja mam się tam przyjdzie.